0: OKT. Słucham radia Moto for Peace. Dla mnie jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe radio. Jest to radio bez granic i bez barier. Słucham go na całym świecie. Cześć.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Hot music in the mix with your favorite DJ.
3: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The power's in the mix.